0: Mamu Awa su sokina lobi na kumbingambo pona zandumba Yomoko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yangona peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefona ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobaino a telefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo